Usłyszą Państwo 5 sygnałów testowych. Przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka. Pozostałe skierowane w skrajnych. Chemiar sygnał rejestrować co do całym znaczy. Aktor się zenaszył z jednym niwoim. Oj, ścież, aż wejść w ładny sygnał. Chyba w sytuacji śmiech, bo chciałam marzyć.